bo jestem ślimakiem i też kocham. Posiadam oczy, mózg, serce, nie jestem idiotą, za jakiego ty tu mnie masz, więc chciałbym się wreszcie wypowiedzieć na ten temat.

zabrały sobie bez większego pozwolenia. Bo ja jestem ślimakiem dzielnym i głodnym, a ty to się chyba nie lubisz z nikim dzielić. Będę więc namnażał swe zastępy drogą rodną. Może wreszcie kiedyś skumasz, kiedyś, że jest.

Jestem ślimakiem i po cichu marzę, żeby być kiedyś wielkim, wielkim jak twój dom. Zgnieść ciebie butem, albo w garze zaparzyć, albo wiesz co? Nie zrobiłbym tego, bo... Bo jestem ślimakiem i też czuję, w deszczu jem, nie szczuj mnie, bo...

0: szczuj mnie,
1: bo jestem ślimakiem i deszcz lubię.
0: Nie szczuj mnie, deszczuję.